Fajn Radio. Here we go. Poslouchej Fajn Radio online. Fajn Radio.cz. Posloucháš Fajn. Prostě hity.